0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio?
1: Nie.
3: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

Prelat tygodnia portalu LMFM. 50 roku parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich parochii, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodnie zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktycznie istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa do żyteli kilkoch do okolicznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Władimir Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też gostynno-episkop Arkadij Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchiją. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Pawło Bereska, teperyczny paroch Zamenickiej cerkwy. Okrem episkopiów spis służyli świaszczennicy z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchoweństwo. W propowidy władyka Wołodymyr wspomniał historię stworzenia parochii i popередніх duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchoweństwu za hostynnictw w swoich chramach, gdzie świaszczennicy ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chworym, starszym, ta tym, jak toho daru potrzebowali na skriplinia duszy i ciała. Na duchowny aspekt dzisiejszego świata składają się w końcu też pochorony pokijnych członów parochii. One przeżyły swoje życia duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośredniu zemsku płód ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Wysiedłał władyka Wołodymyr. Na zawieszenia molitownej czasty archierej pożelał zamenecki parochii dalszych mnogich i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważny słod poklikania z parochii do monaszego i świaszczeniczego życia. Historia. Historia zamenickiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni, zachodnich zemnach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzeną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wygnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalno zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu przestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priamo od Pidrym. Czeraz długie roki wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlitwy się w swojej cerkownej strukturii, do której chodzili do kostewiu, drugi zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu modlitwy się w swoim obriadzie. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignickiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Wołodymyra Hajdukiewicza, do weselienia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterską opiekę nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialnist na Zameneci ta na wkoleżni Sawa. W rokach 1983-1987

Сотрудником отца Ивана Мартиняка был отец Станислав Тарапацкий, а в роках 1987-1991 отец Марко Сосницкий. Отец Иван Мартиняк отправлял в Лигницы модли та заменичах до 1991 рока. Потом, як був призначений на першого повоєнного греко-католицького єпископа одновленої єпархії, на парохію був посланий отець Марко Сосницкий, який був в тим часі парохом Лігничі, Патоки та Заменець. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ohorotnik. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy, Modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzesticiela w Zameneciach była erygowana aż hueresny septembry 2000 roku władyką Wołodymyrom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerką, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odołcha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służył w Zameneciach do dnes. Parochia w Zameneciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polsce, gdzie po jedny czas te bohosłużeń sąd jeszcze po cerkowno-slawiańsky, a nie wykluczno po ukraińsky. Długoletnim diakom je Andrzej Peregrym. W czas liturgii w zameneckiej parochii apostolskie czytania może było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatoliki na Słowacji, co było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rodnym języku, ale też wychodziło z wnętrznej potrzeby. 20 czerwca junia 2022 roku, w 75. rocznicę akcji Wisła, przy cerkwi odkryto propamiatną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żertwom weselinia. Wierny zameneckiej parochii angażują się w lemkiusku kulturną dialnist. Puls w Budapeszti i z najwyższym ocienieniem. Autor wisty Petr Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rusyńskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczast na 31. riczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszti. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rusyńską kulturę i słowacką republiku, kiedy stolicie madziarska wernął z najwyższym ocinieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rusyńsku, je międzynarodowym festiwalom, który prochodzi w madziarskiej stolicie każde lito. Wisemdniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościł z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grający world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnewalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkował 80 roku, to Drik tak samo brał uczest na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszych folklornych festiwali w Europie. Tohoriczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytowania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyarelami Nepi, Egites, Duna Musewe Gultesz. U wyjątkowo mocnej międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kumszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki. Informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytowania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był świąteczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszti. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące zrytelił mogli zażyty pestru mozaiku tradycznej kultury z różnych kutiu seła. Prodążował ensemble i z tym, że uczast na takim prestiżnym międzynarodnym formuli przyniosła Pulsu nelem czynne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzyku. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowień ansamblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rusyńską literaturę. Wygrali śpiwankę naszej mamki. W środę 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie czynnej premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. To Drik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rusyńskiej i ukraińskiej. A raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje czynną i premię imienia Aleksandra Pawłowicza za rusyńską literaturę.
To 3-godzinowe lesiatwory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ocieniowała rosyjskie wydania przechołoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robitnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszivskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukrainistyki i Średnioeuropejskich Studii Preszivskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza, prośpiwnik. Cino imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocinienia, zdobyła kniha Śpiewanki naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiwnik u 2025 roku wydało Pczańskie Združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z kamionki i rumuńskiego sała Skalusz. Desia w 1844 roku pereselyło paru rodzin z kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin i z Kajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodyna Martiakowa, która przyszła z Kajusza do sała Troskotiłci koło Morawskiego Zlina. A jej liłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiwnika wydawatelka Kralowa. Cytuania. Tam jedna z ich diłok, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiwanok Timotej Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka. Zmy rady, że się nam podaryło zachowaty i wnotowi podobi holem tych 50 skejuszskich śpiwanok. Paru śpiwanok skomponowała Weducza, ansambl Skejuszan, pani Katka Romaniakowa. Wysłowiła się o knyzi, która teper była ocinena Luba Kralowa. Ocineny dalsze dwie knyhy. Okrem ciny imienia Aleksandra Pawłowicza udzieluje się i premii imienia Aleksandra Pawłowicza za oryginalny twór w rosyjskim języku. To drugi premium dostała kniha Osiń na Komarniku, autorki Maryi Szmajdowej, którą wydał Społok Rosyjskich Pisateli Słowiańska, a tak samo kniha Kocurek z Topoli, a jako autorom je Miro Żołobanicz. Druhu wspomnianą publikację wydał to sam wydawatel. Nagrody za rosyjską literaturę. Literaturny Fond udzieluje od 2005 roku literaturną cinu imienia Aleksandra Pawłowicza za najlepszy literaturny twór napisany po rosyjsku i premii imienia Aleksandra Pawłowicza za literaturny twór napisany po rosyjsku i za tłumaczenia literaturnego tworu ze słowackiego na rosyjski język. Ciny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Ciny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. W Użhorodzie praznowali przeniesienia moszczy Bożego Świętego Męczennika Teodora. Autor listy Petr Medwid. Jak informował site Mukaczewskiej Grekokatolickiej Eparchii na sieci Facebook, w niedzielę 28 juna 2026 roku w Użhorodzkiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torzestwenna liturgia z nachody 25. rocznicy wychołoszenia za Błażenego Świętego Męczennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego Episkopa. Głównym służytelom był preoświęcony władyka Teodor Macapuła, Mukaczewski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświęcony władyka Anil Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkop rosyjskiej tradycji wysokopreoświęcony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorowski, chłowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy i preoświęcony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Przysutny był i kier Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Beatyfikacja Bożego Świętego Męczennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożego Teodora był naperet wstanowiony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczewskiej Eparchii, tołdyżniego Eparchy Kir Milana Szaszyka, perenesenny i zachodął Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Moszczy Bożego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torzestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborze. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun, jak praznik perenesienia Moszczy Bożego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w tak kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożenym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak.
W Drżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej, instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie Formy Przesutności Sztuka Lemkiew Karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzwyczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowiedzieć o sobie swoim głosem. Dyskusję wiął Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W besiedzie uczestniczyli wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Juraj Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rusyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej i dnes do dostomenności legitymizującej, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu. Odpowiedzi wskazali jednak, że proste kategorii nie starcza. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorzenionej w języku i zemli predkił, ale zarazem żyjącej w polskiej realności i w świecie wieloch nakładających się przynależności. Juraj Staryński opowił o perspektywie lemkiew urodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji i dostomenność była jednocześnie pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniu bycia inczym i reakcją na stygmatyzację. Przypomnę, że język, obrzędowist, cerką i rodzinne odnosyny pozwalali terwaty, ale musieli być zaperty w prywatnej sferii. Publiczna prysutność lemkiew przez roki była ograniczana polityką dżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zajęła kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besiedłała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiewskiej przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiewskiego języka. Zwrnęła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiewski coraz częściej bywa symboliczną dostomennością, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Dr Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennością, znaczy bytią po mecze. Osobistej wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodzinie i swoje dochodzenia do lemkiewskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i przerwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyraźna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wracają do swoich korzeni. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dim jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audioknyżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomniała, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, cierpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwyczał też problem braku instytucji, by siedłał o tym Juraj Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czeslenności i wielolitnej przesutności w regionach powojennego naselenia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatrów, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podla jego sliw, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogliby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrócono uwagę, że rozsijania lemkiew po akcji Wisła uniemożliwiła wybór własnych przedstawników na centralnym równy. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiewska sospilność ma o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besiedowali też o potrzebie edukowania nelem sospilstwa, ale też różnego rodzaju decydentów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiewskiej spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielo. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiewskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe perekłady światowej literatury na lemkiewski język, czy zapowiedź jawlinia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrócił uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiewska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciężkszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małemu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatoria, ASR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiewskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Dućwajfer.
W tym fragmencie debaty tradycja stryła się z technologią. Język peradawany w rodynach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to beśida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i dołym doświadczeniu marginalizacji. Z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesny lemkiwski jest niemistycia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury, a przede wszystkim je procesom, który dalej trwać. Preszywski samosprawny kraj je proty obnowienia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Preszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę z odnowieniem wojenskiego okruchu Jaworyna albo z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego hosnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiedaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 37 posłanciów, triomy się strymale. Zastupitelstwo żada władzy Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzeń priamenych ku obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw. Tak samo żada respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostarzok PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamiarach, jakie dotulają ciebie wszego wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidków. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, jest reakcja na medializowane informacje o obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamiarach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruch Jaworyna był zriadzony w 1952 roku na ciwi katastralnej terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyseleny. Iszło o lubickie kupeli, dworci, ruski nauci, ale i rosyjski błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił część katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31623,6 hektarów ziemi. Zruszony był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczkił, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połomasz, Szan, Sztelbach, Toryskyt, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszony. Koło 8,5 tysiąc hektarów było neporyszanych, znaczy majtelami funduszów zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chocze obnowu. Zamiar obnowity wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kaliniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besidłaty się podczas śledujących trzech roków. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki za jego słowami potrzebują nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatane znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmiana funkcji hosnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnić na strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze promowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodowo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuję. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporanych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostarzok, budowania wychlatkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola.
Proty toho, żeby obnowyty wojenski okruch Choworyna, wynikła i petycja, cytowania. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Choworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koneczni służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, pyszut inicjator petycji. Dalsze cytowania. To ta terytoria ma wieliczesny i nieschosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, źródłem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją przynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roki zakazy, płotił i nienawisty, dalsze stracone roki, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kaleniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czom je Choworyna jedynym rozwiązaniem. Cytuję, rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Pyszut inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho drżawa poruszyła znowa. Sereda, 1 lipca, julia 2026 roku. Połoniny budut podzielone do 4 zon. Autor listy Petr Medwid. Narodny Park Połoniny bude mate po zonacji 32 809 hektarów. Zona A i z 5 najwyższym stupniem ochrony by mała tworyty 19,1% terytorii. Wychodzi to i z propozycji zonacji, którą zrobiło Ministerstwo Żywotnego Otoczenia Słowackiej Republiki. Jak informowała prasowa agentura TSR, słowacka władza to tu propozycję schwaliła na swoim zasiadaniu 1 jula 2026 roku. Zonacja Narodnego Parku Połoniny zdobude płatność 15 jula tego roku, do której ustanowienia aż 15 jula 2027 roku. Wynikną 4 zony. Połoniny będą po zonacji podzielone do 4 zon. Zona A będzie mieć 6293 hektarów, 1718 hektarów będzie mieć podla rezortu zona B i z 4 stupniem ochrony, co tworzy 5,24% terytorii Narodnego Parku Połoniny. Zona C i z 3 stupniem ochrony będzie tworzyć 68,3%. Drugi stopień ochrony będzie w zonacji D, która będzie mieć 2375 hektarów. Narodny Park Połoniny perekrywa się z 7 narodnymi przyrodnymi rezerwacjami i z 15 przyrodnymi rezerwacjami i jedną przyrodną pamiątką. Po schwaleniu zonacji Narodny Park Połoniny będą do tych chronionych terytorii zruszeny. Ochranna obłast Narodnego Parku Połoniny nie będzie się perekrywać i z Narodną Systemu Ochranionych Terytorii, konstatowało ministerstwo. Do terytorii Narodnego Parku Połoniny proponuje rezort żywotnego otoczenia przyjednaty i terytorium przyrodnej rezerwacji Rydoszowa, która tego czasu jest większej czasty w ramkach terytorii chranionej krainnej obłasty Wychodne Karpaty. Rezort przypomniano, że Rydoszowa jest czastką lokality świtowej przyrodnej dziedzictwa UNESCO, stare bukowe lisy i bukowe pralisy Karpat i innych regionów Europy. Cytowania. Cilom wyhołoszenia Narodnego Parku jest zabezpieczyte ochranu przyrodnych procesów i przyjazny stan przedmiotów ochrony Narodnego Parku, który ma je 22 i z toho 6 priorytnych biotopiów europejskiego znaczenia, 31 wydiw roślin europejskiego i narodnego znaczenia, 97 wydiw żywotyn europejskiego i narodnego znaczenia, 48 wydiw ptachiów. Pojasnęło ministerstwo. Międzynarodna biosferyczna rezerwacja. Majże ciła terytoria Narodnego Parku Połoniny i jest czastką europejskiej systemy chranionych terytorii Natura 2000. Ciły Narodny Park jest od 1992 roku czastką słowacko-polsko-ukraińskiej Międzynarodnej Biosferycznej Rezerwacji Wychodne Karpaty, która jest u świtowej sity UNESCO. 2 lipca, julia 2026 roku. Pamięt o Bohdanie Gambalu. Autor listy Seweryan Kosowski. 2 lipca julia minęła się 6. rocznica śmierci Bożenej Pamięty Bohdana Gambala, długoletniego szef-redaktora naszego radia, ale przede wszystkim oddanego lemkiewskiego aktywisty i wiernego syna Lemkowyny. Pamięt o pokijnym jest plekana każdego roku, nielem w riczniciu śmierci, ale też przy nachodzi Dnia Ruseniu Polszczy, 5 grudnia decembra, kole to členy Stowarzyszenia Lemkiew przychodzą na lubiński cmontier. W 6. roczniciu śmierci cześć pokojnemu oddali weduczy Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzej Kopcza, sekretar Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Seweryan Kosowski ta член Zariadu Bohdan Kopcza. Seweryan Kosowski przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, którego je členom ta reprezentował redakcję medialnej grupy LMFM+.
Tytułania. Pokyjny był členem ostowatelom Stowarzyszenia Lemkiu, stojał za reaktywacją i rozwiedką Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, ta był dumkodawcią pierwszego lemkiuskiego radia LMFM, pisze w swoim komunikacie Stowarzyszenia Lemkiu. Na Lemkowyni pamięć o Bohdanie Gambalu bude molitowno przypominana, jak stało się już tradycją, bohosłużeniem na świecie Horijawir. Tohoryczna zaupokina liturgia bude 4 lipca julija, a pak projdu dakcji w Gorliciach z nachody 35 litia reaktywacji obszczestwa Ruska Bursa, co mogło w 1991 roku zistyty się zawdiaka oddanności sprawi młodego tołdy 26 litniego Bohdana Gambala. Pak jeho dijania dowele i do toho, że w 2009 roku oficjalno historyczna budywla Gorlickiej Bursy wernuła w pierwisne ruky Lemkam. Wieczna tobie pamięć, Bohdana. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Wysłuchali ste opowiadania Antona Pawłowicza Czechowa Neostorożność. Do rusyńskiego języka protłumaczył Petr Medwid. Jazykowa korektura Anna Kuzmiakowa. Czytał i pro radio LEM FM przygotował Petr Medwid.
1: To był program z archiwum Radia LEM FM.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

i twoi włosia, rukamy hłady ty. Chciłbym czuć zapach

miłość, niedojrzałe grona. Wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu. Z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaura wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mowczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priaśił, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchaty zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżten.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 54. Piatnycia, 6 grudnia 1946 roku. Smerkowec, powit Gorlici. Smerkowec gorlickiego powita jest jedną z tych bolszych seł na Lemkowszczyni, odkuda mało kto pereselił się do Sowieckiego Sojuza. Wielkie bolszeństwo naroda ostało się doma, jak to hovorjat, na swoim pecu. No teper pyszuli z toho seła, što nie moż wytrymać na swoim pecu, bo lisowe bandy i do toho peca zazerajut. Ale jak słabo orientują się to te bidne ludy w teperiśnym świti, wydymy i z niże prywedenego pysma starego smerekowiana o Wasyla Daniusiara do syna w Ameryki. Pysmo świże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nyczne wartat takie życia. Robyty nie moż, chodyty nie moż, a pożywy jeszcze chozlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pysze też to i tam, niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt nie wozmy. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. No, że to w pecu z hotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 23 z rokiu. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 000. Petro mi prysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz jem jej nie mał na sobie. To tyż zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sztocho tyle to brali. Nie dumajte sobie, że to lem mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a 1000. Ludej na drodze rozzuwają, rozhartają kapot z kożuchił. To nie tak, jak było dakoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdej terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo nie pełna hodyna kole prytut bandyty. Berut palat biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiany pyszut tu listy na naszą zhubu, czom my nie idemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale na idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji parz dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostaniesz 60 deka zerna. I jak maje troja albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odyszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytat i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polakę dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste boha, by się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kociat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludy kliczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysom jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadyszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niże Małastowa i na Lisnictwie i w Ropyci spaleny. W Łosiu też spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścia Ruskoho, Gorlickoho Powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodarią, zabierają chudobu, swyć, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z jakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że to były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilajut

Na nas bardzo bida, bo z mesne szczeny. Koro umamy, lem jedno, a konia nie mamy. Eł, za simy misiace front stojał. To tak nas zneszczyle, że to ane opysaty nie można. Ledwo przy życiu nas leszyli. A teper jeszcze hirsze. Wodne się trzeba bojaty i w noczy tak samo. Bo w noczy przychodziat, to że to chocze, to wosmy. W chyrze siedymy w toj, że to ste nas leszyli w niej. Ale już na nas letyt. Zasyłamy wam 60 deka hrybiu. Petro Kiec pouczył pismo także od szwagieryny Antoniny Szkymba z Sowickiego Sojuza, doczki Andrzeja Pelesza i z Jasiunky. Jej adres jest taki: Charkowska Oblast, Bliznecylski Rajon, Seło Stepaniłka. Antonina Szkymba. Pod datą 20 sierpnia 1946 ona pisze, że nie może przywyknuty do toho życia na Ukrainie. Chliba jest dost, bo pisze tak. Chliba dost, po nim chodymy, ale wody dobroj nie je i drą na opał, to się jej cne zahoramy. Merzeńczyma pisze tak. Oj chory nasze chory, jak nam było dobri w naszych chorach. Wodu sme mali dobru, drou było z kilku chotiu palety, a heu nyło dyny drou, lem hnoją palimy. A wody na ciłe seło 200 dni. I szczy toho roku dojdu neje ciłe lito, to wszystko wyschło. Jakby zme się jeszcze raz dostali do swoich hir, to by zme ich ciłowali, bo nam najlipsze było doma. My żyli po witrią, choć zme nejile chlip przenycznej. K tym dwom pismam Petro Kiec dodaje od sebe taki komentarz. Doroha redakcja, ja dostał 2 listy z kraju od swoich szwagieryn. Jedna jest w Sowickom Sojuzie, a druga w Polsce. To ta Antonina, co się pereselyła do Sowickiego Sojuza, była wydana do Sała Wołowec. To są interesne pisma, bo to ta, co stała się doma, pisze, że wodny na nich strach i w noczy strach, bo co chocze, to soj wozmy, znaczy, że lisowe bandyty im wsio zabierają. A to ta w Rosji zowsiem nie znaje, że to się wody teper w naszych chorach, bo pisze, że jakby się tam dostała, to by to tu bidu ci ułała. Prawdę powiadają ludzie, że wsiadywał dobry, de nas nie ma. Aż to ona pisze za moho brata, że się mu złe powęło, bo jego chłopiec stratył ruku i jedno oko, tak to ona pisze za moho brata Filipa Kieca w Banycy. On tam jest blisko koło nich. Chłopiec był na polu, naszą odstawleną tam minu, wziął do ruky na ostrożno i stało się nieszczęście, bo mina wybuchła.

Prelat tyżnia portalu LMFM. 50 roku parochi świętego Joana Chrzestitela w Zameneciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich paroch, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodniej zemli Polszczy, moletowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzestitela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa żyteli kilkoch dookolecznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Wołodymyr Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też gostynno-jepiskop Arkadij Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchią. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Pawła Bereska, teperyśni paroch Zamenickiej cerkwy. Okrem jepiskopił spis służyły świaszczennik z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchowieństwo. W propowidy władyka Wołodymyr wspomniano historię stworzenia parochii i popiernich duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchowieństwu za hostynnist w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kole zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chorym, starszym, ta tym, jak to daru potrzebowali na skriplinia duszy i ciała. Na duchowny aspekt dzisiejszego świata składają ciawkince też pochorony pokijnych członków parochii. One przeżyły swoje życia duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośredniu zemsku płód, ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Besiedłał władyka Wołodymyr. Na zawieszenia modlitewnej czasty archierej pożewał zamenecki parochii dalszych mnohych i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważny sąd poklikania z parochii do monaszego i świaszczeniczego życia. Historia. Historia zameneckiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni zachodnich zemnach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzoną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłki i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalno zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu prestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priam od pidrym. Czeraz długie roki wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlić się w swojej cerkownej strukturii, do której chodzili do kosteliu, drugi zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogą modlić się w swoim obriadzie. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignickiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Wołodymyra Hajdukiewicza, do weselinia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterską opiekę nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialnist na Zameneci ta nawkoleszni sewa. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawiał w Lignicy modli ta Zameneciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlenej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenic. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ochorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzestitela w Zameneciach była erygowana aż chwiesny septembry 2000 roku władykom Wołodymyrom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerką, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odłucha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służył w Zameneciach do dnes. Parochia w Zameneciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polszy, gdzie po jedny czas te bohosłużeń sąd jeszcze po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Długolitnim diakom je Andrzej Peregrym. W
podczas liturgii w zamenyckiej parochii apostolskie czytania moż było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatolikiu na Słowacji, što było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rodnym języku, ale też wychodziło z wnutrycznej potrzeby. 20. czerwca junia 2022 roku, w 75. rocznicy akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiatną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żertwom weselinia. Wierny zamenyckiej parochii angażują się w lemkiusku kulturną dialnist. Puls w Budapeszcie i z najwyższym ocienieniem. Autor listy Petro Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczest na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszcie. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i Słowacką Republikę, kiedy jej stolicie Madziarska wernął z najwyższym ocinieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rosyjsku, jest międzynarodowym festiwalem, który prochodzi w madziarskiej stolicie każde lito. W tym dniu świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawuje i hościu z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grające world music, uczestnicy mogą zażyć żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnevalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkuje 80 roków, to Drik tak samo brał uczest na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszych folklornych festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alamin Nepi, Egites, Duna Musawe Gultesz. U wyjątkowo mocnej międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki, informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był świąteczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszcie. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące z rytelił mogli zażyty pestrą mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów sela. Prodążował ensemble i z tym, że uczest na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła Pulsu nelem czynne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodowe kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzykę. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowę ansamblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych poliach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiewankę naszej mamki. W sredu 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie cini premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. Todrik znowu było oceniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje cinu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To trik ociniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ociniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukraińskiego i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiewnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiewankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiewnik u 2025 roku wydało pczańskie združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego sała Skalusz. Desia w 1844 roku pereselyło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Kajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodyna Martiakowa, która przyszła z Kajusza do sała Troskotiłci koło Morawskiego Zlina, a jej diłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytowania. Tam jedna z ich dzieł, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiewanok Timotej Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka.
Sme rady, že sa nám podarilo zachovať i v notovi podoby holem tých 50 skejúrskych špívanok. Paru špívanok skomponovala vedúča, ansambl skejúšan pani Katka Romaňaková. Vyslovila sa o kniži, ktorá teper bola očinená Luba Kralová. Očinené ďalšie dvi knihy. Okrem činy imena Aleksandra Pavloviča udilujú sa i premii imena Aleksandra Pavloviča za originálny tvor v rusínskym jazyku. Todrik premium dostała kniha Osiń na Komarniku, autorkę Maryi Szmajdowej, którą wydał Społok Rusyńskich Pisateli Słoweńska, a tak samo kniha Kocurek Stopoli, a jako autorom je Miro Żołobanicz. Drugą wspomnianą publikację wydał to sami wydawatel. Nagrody za rusyńską literaturę. Literaturny fond udziluje od 2005 roku literaturną cinu imienia Aleksandra Pawłowicza za najlepszy literaturny twór napisany po rusyńsku. I premii imienia Aleksandra Pawłowicza za literaturny twór napisany po rusyńsku i za tłumaczenie literaturnego tworu ze słowackiego na rusyński język. Ciny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Ciny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. W Użhorodii praznowali perenesienia moszczej Bożenego Świętego Czynnika Teodora. Autor listy Petr Medwid. Jak informował sajt Mukaczewskiej Grekokatolickiej Eparchii na sieci Facebook, w niedzielę 28 juna 2026 roku w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia i znachody 25. rocznicy wyhołoszenia zabłażonego świątynnemu czennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświaszczony władyka Nil Łuszczak, pomiczny mukaczywski episkop, episkop rusyńskiej tradycji wysokopreoświaszczony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorokski, chłowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwy i preoświaszczony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Prysutny był Iker Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Beatyfikacja Bożonego Świętego Czennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożonego Teodora był naperet wstanowlony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej Jeparchii, tołdyżniego jeparchy Kiry Milana Szaszyka, perenesenny i zachodu Świętego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Mości Bożonego, które były rozmytane i znauczteny za władzę komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborii. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun, jak praznik perenesienia Mości Bożonego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożonego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w tak kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożonym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzłuczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowiedzieć o sobie swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W BCD uczestniczyli wziąle profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Jurij Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kaczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rusyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej idynes do dostomenności legitymizujuczoj, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu. Odpowiedzi wkazali jednak, że proste kategorie nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorienionych języku i zemny predkił, ale zarazom żyjuczej w polskiej realności i w świecie wieloch nakładających się przynależności.
Jury Staryński opowił o perspektywie Lemki urodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji Dostomennis była jednoczesną pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację. Przypomnę, że język obrzędowy z cerką i rodzinne odnosyny pozwalały trwać, ale musiały być zaperte w prywatnej sferii. Publiczna prysutność Lemki przez roki była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskiej przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnęła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski coraz częściej bywa symboliczną dostomennistiu, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Dr Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistią, znaczy byt ją pomacze. Osobisty wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodyni i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnuków i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i przerwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyrazna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wracają do swoich korzeni. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dym jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audiokniżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomniała, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, terpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, by świadczył o tym Jurij Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czeslenności i wieloletniej przesutności w regionach powojennego naselenia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatru, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podla jego sliw, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogliby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrnęła uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła uniemożliwiła wybór własnych przedstawników na centralnym riwny. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilniest maje o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelemc sospilstwa, ale też różnego roda decydentiów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskiej spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielu. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe przekłady światowej literatury na lemkiuski język czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrnęła uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciekszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małomu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatoria, SR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych rach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i dołym doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesny lemkiuskist nie misty cia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwa. Preszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Preszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę i z odnowleniem wojenskiego okruchu Jaworyna, albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego osnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiedaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 30 meroposłanciu, triomy się strymale.
Zastupitelstwo żada władu Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzył priamenych ku obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna, albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw. Tak samo żada respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostrzeżek PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamierach, jakie dotulają ciebie wszego wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidków. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, je reakcja na medializowane informacje o obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamierach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruch Jaworyna był zriadzeny w 1952 roku na ciłej katastralnej terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyselene. Iszło o lubickie kupeli, dworci, ruski nauci, ale i rosyjski błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił część katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31623,6 hektarów ziemi. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczki, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szan, Sztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8,5 tysiąc hektarów było neporyszenych, znaczy majitelami funduszów zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasu, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, roblat sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chce obnowu. Zamiar obnowity wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kalyniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besidłaty się podczas śledujących trzech roków. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki za jego słowami potrzebują do nowej, wyćwikowej prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roków by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatla nie znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmiana funkcji hosnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnyty strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze premowania regionu. Pisze się w dokumenty, które dostali posłanci przed hałasowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodobo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuania. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporenych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostrzeżek, budowania wyhladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swój wola. Proty toho, żeby obnowity wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuania. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koniecznie służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, piszą inicjatory petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wielczesny i nieschosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją prynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotił i nienawisty, dalsze straczone roky, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kalyniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czemu jest Jaworyna jedynym rozwiązaniem. Cytuję. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swój wola. Piszą inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho drżawa poruszyła znowu.
Середа, 1 липня, юлія 2026 року. Полонини будуть поділені до чотирьох зон. Автор вісти Петро Медвід. Народний парк Полонини буде мати по зонації 32 809 гектарів. Зона А із п'ятим найвищим ступнем охорони би мала творити 19,1% території. Виходить то із пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словацької Республіки. Як інформувала пресова агентура ТСР, словацька влада тоту пропозицію схвалила на своєму засіданню 1 юля 2026 року. Зонація Народного парку Полонини здобуде платність 15 юля того року, де котре установлення аж 15 юля 2027 року. Виникнуть 4 зони. Полонини будуть по зонації поділені до 4 зон. Зона А буде мати 6293 гектарів, 1718 гектарів буде мати подля резорту зона Б із 4 ступнем охорони, що творить 5,24% території. Народного парку Полонини. Зона С із 3 ступнем охорони буде творити 68,3%. Другий ступень охорони буде в зонації Д, котра буде мати 2375 гектарів. Народний парк Полонини перекривається із 7 народними природними резерваціями із 15 природними резерваціями і одною природною пам'яткою. По схваленню зонації Народний парк Полонини будуть до тих хранені території зрушені. Охранна область Народного парку Полонини не буде ще перекривати із Народною системою охоронених територій, констатувало міністерство. До території Народного парку Полонини пропонує резорт животного оточення приєднати і територію природної резервації Ридошова, котра того часу є звикшою частиною в рамках території храненої країнної області Виходні Карпати. Резорт припомянув, що Ридошова є часткою локаліти світової природної дідовизни ЮНЕСКО, старі букові ліси і букові праліси Карпат і інших регіонів Європи. Цитування. Цілем виголошення Народного парку є забезпечити охрану природних процесів і приязний стан предметів охорони Народного парку, котрі має 22 із того 6 пріоритних біотопів європейського значення, 31 видів рослин європейського і народного значення, 97 видів животин європейського і народного значення, 48 видів птахів. Пояснило міністерство. Міжнародна біосферична резервація. Майже ціла територія Народного парку Полонини є часткою Європейської системи хранених територій Натура 2000. Цілий Народний парк є від 1992 року часткою словацько-польсько-української міжнародної біосферичної резервації Виходні Карпати, котра є у світовій сіті ЮНЕСКО. 2 липня, юлія 2026 року. Пам'ять о Богдані Гамбалу. Автор вісти – Северян Косовський. 2 липня юлія минула ще 6-та річниця смерти бажаної пам'яті Богдана Гамбала, довголітнього шеф-редактора нашого радія, але передовшитком одданого лемківського активісти і вірного сина Лемковини. Пам'ять о покійним є сплекана кожного року, не лем в річницю смерти, але тиж при нагоді Дня Русинів Польщі 5 грудня-децембра, коли то члени Стоварошення Лемків приходять на Лубінський цмонтір. В 6-ту річницю смерти чест покійному оддали ведучий головного заряду Стоварошення Лемків Андрій Копча, секретар головного заряду Стоварошення Лемків Северян Косовський та член заряду Богдан Копча. Северян Косовський представляв тіж Стоварошення Руська Бурса в Горлицях, котрого є членом, та репрезентував редакцію медіальної групи LMFM+. Титулання. Покійний був членом основателем Стоварошення Лемків, стояв за реактивацією і розвитком Стоварошення Руська Бурса в Горлицях та був думкодавчо першого лемківського радія LMFM, пише в своїм комунікаті Стоварошення Лемків. На Лемковині пам'ять до Богдані Гамбалу буде молитовно припоминана, як сталося уж традицією, богослуженням на Святій Горі Явір. Тогорічна заупокійна літургія буде 4 липня юлія, а пак пройдуть акції в Горлицях з нагоди 35-ліття реактивації общества Руська Бурса, що могло в 1991 році зіститися завдяки одданності справі молодого товди 26-літнього Богдана Гамбала. Пак його діяння довели і до того, що в 2009 році офіційно історична будівля Горлицької Бурси вернула в первісні руки лемкам. Вічна тобі пам'ять, Богдане. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

0: Na.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykłada.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

0: Jena!
1: Co? Dobra? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykulka!
1: No niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow! No! Ua, dzięki!
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się!
2: Dzięki!

Wydity i merty. Nycz zajdeš, sonečko, za horu daleku, nycz wozmeš za sobą klycz predwečerni lelekiu, blisny mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nohy za tobą powleczu do zmerku.

Ale goście zaśpił. Prekrasne śpiewali, prekrasne mówili. Sio, sio. Kiedyś tam nie było jak teraz. Przydali goście zaśpił. Prekrasne śpiewali, prekrasne mówili. Sio.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczów radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.